mamu awa susoki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobai no atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobai no a telefone ako deux fois par jour na 6 heures du matin na minuit après minuit soko atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali no atelefone na 6 heures du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo